0: warangarirwa.
1: Take your Holy Ghost.
0: Vajinji muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Muri kubvisirwa mweya wokuraswa. Pane izwi riri kuti rarama. Rarama.